0: Midima fu, Midima fu, Pokwasi Maira Akra. Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
1: Midima fu, Pokwasi Maira Akra.
0: Midima fu, Pokwasi Maira